Awa sosoki na lobi na kumbingambo pona zandumba yo moko ebisangai mobai no atindo na poto po oya kubokolo bana yango na peso signature ekoma yo awa oyebisi na mobai no telefone ango deux fois par jour na 6h du matin na minuit après minuit soka telefone yo okamati kisi ya bangungi okompi ndako mobimba mpo bana balala ti ntango yo kozonga mpo oyebike mobali na telefone na 6h du matin ntango atelefonaka yo yoka ndenge oyebisaka na mobali na yo.